0: o tym wspaniałym wydarzeniu ja jako wicedyrektor szpitala dowiedziałem się wczoraj, a pracownicy dzisiaj.
1: Brawo lekarze, brawo pielęgniarki, brawo personel medyczny.
0: Chcę podziękować za inicjatywę przede wszystkim tych, którzy potrafią docenić tutaj nasz tutejszy wysiłek. Natomiast też chciałbym powiedzieć, że też dzisiaj, co było dla mnie niespodzianką, dowiedziałem się o 50. urodzinach mojej oddziałowej, która w tym szpitalu przepracowała praktycznie całe swoje dorosłe życie. Wysłuchała koncertu z okna.
1: Brawo! Gratulujemy życie! Dziękujemy Wam!